Dzisiejszy jest to nie ciski do kolak, a zadachnąwszych się pasący mój ból. Dzisiejszy jest to nie ciski wirjolak, a skrierdała zapach o nim ten cień. Najbliższy jest to nachodzić wino.